0: przyjaciel, który łamie obietnicę. Kontrahent, który nie dotrzymuje warunków umowy. Współmałżonek, który dopuszcza się zdrady. Nic nie boli równie mocno jak nadużycie zaufania. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia, szukając recepty na ból zniszczonej relacji, kontynuujemy studium historii zapisanej w Piśmie Świętym w II Księdze Królewskiej. Przed nami trzecia i ostatnia część wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Co jeśli oszuka cię długoletni przyjaciel? Czyta Zygmunt Karel.
1: Dla każdego z wioślarzy najniższego pokładu niezwykle kusząca jest wizja postrzegania siebie jako kogoś więcej. Przepełnia ich zazdrość wobec tych, którzy znajdują się na górnym pokładzie. Tam, gdzie szyper czy kapitan sterują statkiem. W przypadku Kościoła rolę kapitana pełni Chrystus i tylko On zasługuje na pozycję głowy Kościoła. Dla ludzi mniej znaczących wielką pokusą jest pożądanie przeróżnych zaszczytów i przywilejów, uzyskiwanie wyższej rangi lub inaczej mówiąc, każdy z nich pragnie być jednostką bardziej istotną. Dlaczego ci o tym opowiadam? Ponieważ przymierzamy się do historii człowieka, który o tym zapomniał. Nazywał się Gehazi. Był wioślarzem najniższego pokładu. Był gosposią. Służył komuś, kto świecił jaśniej, Elizeuszowi. Mamy w tej historii trzy główne postaci. Potężnego wojownika o imieniu Naaman. Naaman przez dwa A. Imię to znajdziesz już na początku pierwszego wersetu tego rozdziału. Był szanowanym dowódcą armii, przez niego Pan dawał wojsku wielkie zwycięstwa. Nieszczęśliwie jednak był również trędowaty. Ów problem właśnie był powodem, dla którego skontaktował się z Bożym prorokiem Elizeuszem. Werset ósmy. Kiedy Elizeusz, człowiek Boży, usłyszał, że król Izraela rozdarł swoje szaty, polecił mu oznajmić, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech przyjdzie do mnie i przekona się, że jest prorok w Izraelu. Przechodząc zatem do sedna, Naaman zjawił się u Elizeusza z orszakiem jeźdźców i rydwanów. Stanął pod drzwiami jego domu i czekał, o czym mówi nam werset dziewiąty. Z wersetu dziesiątego z kolei dowiadujemy się, że Elizeusz wysłał do niego posłańca. To z kolei prowadzi nas do trzeciego głównego bohatera, którego imię poznajemy w dwudziestym wersecie. Nazywał się on Gehazi. W dziesiątym wersecie nazwany został z kolei posłańcem. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca. Gehazi otworzył drzwi, przed którymi czekał z całym swym przepychem, ale i chorobą dowódca wojska. Posłaniec zwrócił się do niego słowami, werset dziesiąty, idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało stanie się zdrowe i będziesz oczyszczony. Następny werset jest opisem reakcji Naamana. Sławny wódz odszedł od drzwi rozgniewany. Naaman rozgniewał się na to i odchodząc mówił, myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie i wezwie imienia Pana, Boga swojego, a potem uniesie rękę nad chorym miejscem i uwolni mnie od trądu. Czyż Abana i Parpar rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Nie namówisz mnie na to, żebym właził do Jordanu gdzieś w Izraelu, no bez przesady. Odwrócił się i odszedł w gniewie. Oficerowie poklepali Naamana po ramieniu i powiedzieli, Panie, werset 13, gdyby prorok polecił ci zrobić coś trudnego, czyżbyś tego nie wykonał? O ileż bardziej, jeśli ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Naaman był człowiekiem inteligentnym i posłuchał swoich oficerów. Werset 14, wszedł więc do Jordanu i zanurzył się w nim 7 razy, zgodnie ze słowem człowieka Bożego, a jego ciało stało się na powrót zdrowe, jak ciało małego dziecka, i stał się czysty. Czy to nie wspaniałe? Ale historia na tym się nie kończy. Właśnie tutaj zaczyna się robić ciekawie. Wyobraź sobie, że to ty stoisz na miejscu Naamana. Jesteś znaną osobistością, masz mnóstwo pieniędzy. Cierpisz jednak na trąd lub inną potworną chorobę, która cię zabija. Zostało ci niewiele czasu, jednak robisz jakąś dziwną rzecz, która sprawia, że zostajesz oczyszczony z choroby. Co byś zrobił? Cóż, pewnie wziąłbyś te wszystkie pieniądze, które wcześniej oferowałeś królowi, o czym wspomniano tu w 6 wersecie, i zaniósłbyś Elizeuszowi. Powiedziałbyś: trzymaj, to co uczyniłeś jest warte wszystkich tych pieniędzy i wiele, wiele więcej. Dokładnie tak samo zachowuje się nasz bohater. Werset 15. Natychmiast z całym orszakiem wrócił do człowieka Bożego. Kiedy stanął przed nim, powiedział: teraz już naprawdę wiem, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Przyjmij więc dar ode mnie, twojego sługi. Oto moment, w którym Elizeusz mógł dorobić się za wszystkie lata wyrzeczeń związanych z pełnioną posługą prorocką. Przecież mógł po prostu przyjąć te pieniądze, zostały mu zaoferowane. Jednak okazał się być prawdziwym człowiekiem Bożym. Werset 16. Odpowiedział: przysięgam na Pana, któremu służę, nie przyjmę niczego. Nigdy nie zobaczysz żadnego telewangelisty powołującego się na werset 16. Werset 16. I pomimo usilnego nalegania z jego strony odmówił: nie przyjmę tych pieniędzy, nie chcę ich, nie pomogłem ci dla pieniędzy. Tu nie chodzi o to, żeby coś zarobić. Nie chcę twoich pieniędzy. Chcę tylko, byś zrozumiał, że Bóg jest Bogiem. A gdybym wziął od ciebie pieniądze, to jedynie zaciemniłoby obraz. Poza wszystkim, to nie ja cię uleczyłem. Zrobił to Pan Bóg. Przecież kiedy zostałeś oczyszczony z choroby poprzez kąpiel w Jordanie, nawet nie było mnie w pobliżu. Nie mam nic wspólnego z twoim oczyszczeniem. Tak na marginesie, chciałbym, żebyś coś zapamiętał. Nie ma czegoś takiego jak boski uzdrowiciel. Są jedynie boskie uzdrowienia. Jeżeli Bóg decyduje się kogoś uzdrowić, robi to nie z powodu jakiejś osoby, a dlatego, że przepełniony jest łaską. Elizeusz doskonale o tym wiedział. Nie przyjmę od ciebie pieniędzy, nie chcę ich. Naaman odrzekł: dobrze, dobrze, niech i tak będzie. Był jednak ktoś, kogo skusił blask złota i srebra. Nazywał się Gehazi. Pamiętasz go jeszcze? Był wioślarzem najniższego pokładu. Był gosposią. Cały czas towarzyszył Elizeuszowi, był jego oddanym przyjacielem, lojalnie wiosłował, by pchać łódź naprzód. Dbał o to, by wszystko działało jak należy. Załatwiał wiele spraw, pewnie nawet przygotowywał też posiłki. Żył z niewielkiej pensji, jeżeli w ogóle otrzymywał pensję. Gehazi pogubił się. Przeczytaj uważnie 20 werset. Nie ma tu mowy o modlitwie. Zwróć uwagę, do kogo zwraca się Gehazi. Pomyślał sobie: cóż to, mój pan oszczędził tego Aramejczyka Naamana, nie przyjmując od niego tego, co przyniósł. Swoją drogą, pojawiło się tu rasistowskie określenie, nie przeocz tego. Niech ten Aramejczyk spada na drzewo, przecież i tak ma mnóstwo pieniędzy. Mógłby dać nam wszystko, co ma przy sobie, i jeszcze dużo, dużo więcej. Co jest nie tak z tym Elizeuszem? Dlaczego po prostu nie wziął tych pieniędzy? Posłuchaj pozostałej części tego wersetu. Przysięgam na Pana, pobiegnę zaraz za nim i wezmę coś od niego. W ramach racjonalizowania swoich działań wmieszał w to nawet Pana. Tak na marginesie, czy wiesz, czym jest racjonalizowanie? Sprawdziłem definicję, oto ona. Racjonalizowanie znaczy wynajdywanie w celu uzyskania samozadowolenia racjonalnych argumentów dla umotywowania własnych czynów i postaw mających źródło w uczuciach i motywach, do których człowiek nie chce się przyznać przed sobą. Gehazi miał przy tym czelność powoływać się na imię Pana. Przysięgam na Pana, że dogonię go i wezmę trochę tych pieniędzy. Nie wspomina o swoim planie Elizeuszowi, tak samo jak nie zwrócił się do swego Boga, by ten nim pokierował. A teraz posłuchaj uważnie. Werset 21. Gehazi pospieszył za Naamanem. Gdy tylko Naaman zobaczył go biegnącego, zszedł z rydwanu, wyszedł mu Gehaziemu na spotkanie i zapytał: czy wszystko w porządku? Odrzekł: wszystko dobrze. Gehazi zaczyna kłamać: tylko mój pan przysłał mnie z prośbą. Właśnie teraz przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z góry Efraima, należący do uczniów proroków. Proszę cię dla nich o talent srebra i dwa komplety ubrań. Wszystko to kłamstwo, wszystko. To jakiś żart, w dodatku zupełnie niesmaczny. Widzisz, on wymyśla wszystkie te kłamstwa, gdyż pragnie mieć w końcu w ręku coś więcej niż wiosło znajdujące się na najniższym pokładzie. Najwyższy czas, żebym dorobił się kilku kompletów eleganckich ubrań i wypchanego portfela. Właściwie można zauważyć, że już tutaj stara się zagłuszyć poczucie winy i stwierdza: wezmę jedynie talent srebra, tyle wystarczy. Nie potrzebuję też 10 kompletów ubrań, wystarczą 2. Nie było żadnych młodzieńców z góry Efraima. Werset 23. Ależ weź 2 talenty, odpowiedział Naaman. Dał mu zatem 2 talenty srebra. Wręczył mu 2 worki kruszcu i były one tak ciężkie, że wysłał z nim 2 służących, by pomogli je nieść. Możesz tego nie wiedzieć, ale talent srebra to ponad 26 kilogramów. Gehazi wyruszył zatem do domu z 2 kompletami ubrań i 2 ciężkimi workami srebra. Co zrobił, kiedy wrócił? Słuchaj uważnie. Werset 24. Gdy przybyli do twierdzy, odebrał je od sług i złożył w domu. Potem odesłał tych ludzi. Kiedy oni już odeszli, oczywiście, że tak właśnie zrobił. I tu właśnie zaczynają się schody. Kiedy decydujesz się na oszustwo, potem robisz wszystko, by je ukryć. Kiedy kogoś zdradzasz, starasz się, by twoja zdrada nie wyszła na jaw. Nie obnosisz się z nią, nie przyznajesz się do oszustwa. Zatem odesłał służących, ukrył dary i poszedł do człowieka Bożego. Oj, gdzieś ty był, Gehazi? Przeczytaj kolejną linijkę. Nigdzie nie byłem. Teraz nie ma już nawet problemu z kłamaniem prosto w twarz człowiekowi, któremu służył, przyjacielowi i panu równocześnie. Nigdzie nie byłem. Potrafię się z tym utożsamić. W czasach licealnych zadawałem się z 2 łobuziaków, Eugene'em i Fredem. Tak się nazywali. Moja matka zawsze powtarzała: kiedy wychodzisz z Eugene'em i Fredem, zawsze pakujesz się w kłopoty. Przestań się z nimi zadawać. Więc pewnej nocy w Halloween wyszedłem z Eugene'em i Fredem, poszliśmy do pobliskiego sklepu i kupiliśmy 6 jajek, po 1 do każdej ręki. W okolicy mieszkała nasza nauczycielka języka angielskiego, której cała nasza trójka szczerze nie cierpiała. Schowaliśmy się w krzakach, a potem na 3 przeskoczyliśmy przez ogrodzenie i nie mam pojęcia, dlaczego to zrobiliśmy. Przeskoczyliśmy i obrzuciliśmy jej dach jajkami. Coś wspaniałego. Oprócz tego, że nie przewidzieliśmy, że zaraz potem w drzwiach pojawi się jej mąż ze strzelbą w rękach. On zaczął strzelać, a ja ustanowiłem chyba nowy rekord w biegu na 100. Eugene był biegaczem, ale tego wieczora musiał oglądać moje plecy. Przeskoczyłem przez prawie 2-metrowy płot, na który innego dnia nie byłbym nawet w stanie się wspiąć, i uciekłem do domu. Mama zwróciła się do mnie po imieniu, a ja zapytałem: tak, mamo? Gdzie byłeś? A ja na to: ja? Zapytała: znowu włóczyłeś się z Eugene'em i Fredem, prawda? Ja na to: tak. Dobrze, i cóżeście nabroili tym

kiedy stojąc na dole krzyczy: za słabo, szorujcie ten dach. Moi koledzy prawie zlinczowali mnie za to, że przyznałem się, co zrobiliśmy. Czyściliśmy dach aż do skutku. W chwili, w której skończyliśmy, na podwórze wjechał samochód jej męża. Cześć, powiedział tylko tyle. Wspaniały moment, nigdy tego nie zapomnę. Gehazi powiedział: nigdzie nie byłem. Tak właśnie zachowujesz się, kiedy cię przyłapią. Kłamiesz. Ale Elizeusz zrzuca na niego prawdziwą bombę. Werset 26. Czyż moje myśli nie towarzyszyły ci, gdy pewien człowiek zszedł ze swojego rydwanu i wyszedł na spotkanie z tobą? Czy teraz jest czas przyjmowania srebra i nabywania ubrań, ogrodów oliwnych, winnic, owiec, bydła, niewolników i niewolnic? Czy to jest ten czas, Gehazi? Coś ty sobie myślał? Przy naszym następnym spotkaniu porozmawiamy o sytuacjach, w których musimy konfrontować się z kimś, kto grzeszy, ale to zupełnie inny temat. Jednak Elizeusz poradził sobie z tym fantastycznie. Werset 27. Dlatego też trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. Kiedy Gehazi wychodził od niego, był biały od trądu jak śnieg. W życiu Elizeusza nie było miejsca na tego typu oszustwa. Jeżeli Gehazi posunął się do czegoś takiego, to do czego jeszcze mógłby być zdolny? Elizeusz został oszukany przez zaufanego sługę, człowieka, który był u niego od lat i kiedyś był godny jego zaufania. Tego nie można było puścić płazem. Dzisiejszy wykład kończy się jak nożem uciął. Dlatego, że w taki też sposób kończy się ta historia. Na koniec chciałbym jednak, byśmy wyciągnęli z niego kilka ważnych wniosków. Zacznę od paru słów do tych ze słuchaczy, do tych z nas, którzy są wioślarzami najniższego pokładu, czyli do wszystkich. Wszyscy jesteśmy wioślarzami najniższego pokładu. Nie pozwalaj sobie na żadne oszustwa. Nie pozwól, by w twoim życiu pojawiło się oszustwo. Powiem ci, jak można zacząć życie wolne od oszustw. Przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji, przy mierzeniu się z jakimkolwiek problemem, zawsze zadawaj sobie to samo pytanie. Oto ono. Czy postępuję słusznie? Czy postępuję słusznie? Jeżeli pełen wiary zadasz sobie to pytanie, nie staniesz się oszustem. Gehazi o to nie zapytał. Gehazi połasił się na złoto. Teraz zwróca się do tych z nas, którzy są zarządcami, gosposiami. Strzeżcie się racjonalizowania. Strzeżcie się racjonalizowania. Oto pytanie, które powinieneś sobie cały czas zadawać. Co mną kieruje? Pierwsze pytanie brzmi, czy postępuję słusznie? Drugie zaś, co mną kieruje? Może cię to zdziwi, ale zawsze, kiedy wygłaszam swoje kazania, nieważne, czy robię to w kościele, czy czytam je w radiu, mam przy sobie mały, drewniany emblemat. Zrobił go dla mnie mój przyjaciel. To wyrzeźbione w drewnie trzy słowa. Trzy słowa, tylko tyle. Czytam je za każdym razem, kiedy spoglądam na pulpit, na swoje notatki. Trzy słowa. Co mną kieruje? Regularnie zadaję sobie to pytanie. Co mną kieruje? Wszyscy jesteśmy wioślarzami najniższego pokładu. Wszyscy jesteśmy gosposiami. Robimy to, co do nas należy. Wiosłujemy lub przygotowujemy posiłki, by przynieść chwałę kapitanowi tego statku. To jemu przypisane zostaną zasługi. Naszym obowiązkiem jest napędzanie statku. Dlatego nie przestawaj zadawać sobie pytania, czy postępuję właściwie i co mną kieruje. Nasz Ojcze, nasz Boże, jesteśmy ci niesłychanie wdzięczni za twą niezrównaną łaskę. Dziękujemy ci za Zbawiciela, który umarł, abyśmy my mogli żyć, który zapłacił cenę za dar, jaki otrzymaliśmy. Dzisiaj go przyjmujemy. Oczyść nasze serca swoją świętą obecnością. Oby czas, który dziś wspólnie spędziliśmy, był znaczący w kontekście poszukiwań, jakie prowadzimy w swoich duszach. Poszukiwań, które mają sprawić, że będziemy pewni, iż nasza relacja z Tobą wygląda.

0: Wygląda tak, jak wyglądać powinna. W imię Chrystusa. Amen.
1: W audycji Pełnia Życia wysłuchaliśmy trzeciej, zarazem ostatniej części wykładu Co jeśli oszuka cię długoletni przyjaciel? Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy biblijnej i szukasz pomocy w osobistej lekturze Słowa Bożego lub w studiowaniu Biblii we wspólnocie, to pragniemy polecić Twojej uwadze konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj konspekty audycji. Zachęcamy. Skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101 lub pisząc wiadomość na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Z przyjemnością pomożemy Ci zrobić pierwszy krok w samodzielnym biblijnym myśleniu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.